0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora omu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kurewe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoglua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Anira wonye wegwe ni kurewe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no sedoglua, luane lebe, rejaina, bie goma ise.
1: Jesus Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia vun, ebyane wandie dia, nire wonye wewe ni kurewe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no sedoglua, luane lebe, rejaina, bie goma ise.
1: O sedoglua no hiari, bie o sedoglua ewa.
2: Nima sedermi gongon, Jesus Christi vau tokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimino hiali.
1: Bonu kaye
0: gaso, bonu yaye nia, ira wa yaye gebi agere wese. Agera biomo bialimino hiali.
1: Bonu kaye gaso, bonu yaye nia, ira wa yaye gebi agere wese.
0: Ibi alema ne wa dia. Ure panu solo bla, ne wa dia egere we. Ira biomo.